Umaga egyet meg a iud balzmon, ha kunon jiset switch ga nestet diskuset ga ga juk spnano spisom ni socham dat no mi nis nog dosit snad de shoot stason ai ha kun jiet meg ga i ze dwa wit madrich ga bas ni chgo edit to dagno ko ha wit sitem higa ke mag na ko get balzmon ke ne ko monch ke pete na no ke mag ga no che pete ga ji em higin ga sit wes sit ga ch mag ga ne jut nagno ga de this was one p ai matthew a happy check ke no ga Higgs, a chip, a gnoja betok, a gagit meg iud bajmon.